0: kółko. Chodzisz, różna, kuczka, kółko. Kurczysz, różna, kuczka, kółka, różna, dziurki. Kurczę, guma,
1: czas na sobie, czas specjalno.

0: kukła, choć wiesz, różna kuczka, kukła, już wiesz, różna kuczka, buta, różna, już dzięki, łoszczo, duma.
1: Czas na zabicie,